0: I learned patience from my adoptive dad. All he had to say was,
1: "Hey, you got this. Just breathe." Hey! We're pretty good.
0: Yeah.
1: Might have to start a band.
0: I got it.
1: Learn about adopting a teen from foster care. You can't imagine the reward. Visit AdoptUSKids.org to find out more. This message is brought to you by AdoptUS Kids, the U.S. Department of Health and Human Services, and the Ad Council.
2: Smokey the Bear.
3: Then you know why Smokey tells you when he sees you passing through. Remember, please be careful, it's the least that you can do.
4: Force is what you desire, don't play with matches, don't play with fire.
5: After 80 years of learning his wildfire prevention tips, Smokey Bear lives within us all. Learn more at SmokeyBear.com. And remember,
6: only you can prevent wildfires.
5: Brought to you by the USDA Forest Service, your state forester, and the Ad Council.
7: Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Miałem przecież dużo innych przed tobą. Czasami wydaje mi się, że kocham je więcej niż ciebie. Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Ja jeszcze nie znam prawdy. Przecież cię nie znam. Jeszcze cię nie widziałem. Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Wszystko, co teraz chciałbym ci powiedzieć, jest to, że najprawdopodobniej przez ciebie jestem samotny.

pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Miałem przecież dużo innych przed tobą. I czasami wydaje mi się, że kocham je więcej niż ciebie. Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Ja jeszcze nie znam prawdy. Przecież cię nie znam. Jeszcze cię nie widziałem. Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Wszystko, co teraz chciałbym ci powiedzieć, jest to, że najprawdopodobniej przez ciebie jestem samotny. Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną.